że chce zdepnął, trzeba zejprać, bo mu je to wsiekną, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíší, ty najmou ptá. Jo, ho, ho.